kolede okujaguza wali okumisa mwana pozi mukalwa kakagwa mu January kare muje tujaganye twebaze tuchakare tulie tunywe mwije tusabere habugenyi munu okuya nokunywa bya busa aburi otasiga aboki amoti halalo tamsiga aboki atenge utamsiga ulire.